0: kto mógł być malado, ekologę szukaje dziać winago. No, policjamo, to noszu jamo, ale jeszcze tego, to mocy gania. Joj, te swej miejsce, te pomogana, i nici je no milago, czeki bardzo.
1: Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A magyar zene rádiója.